ty z was tam osory. Niektórzy się będą taką psychą, kto w piąty żory. A się nie, to tam komentory. My tak wiem, że tylko my to ten rysel. A się nasz widy, my komendy z beli. O chalusku, my jak heli. Il mosory, mu chod do rot. Ule wziz, mód mnie. Bez pasakin, myś famino, a mnie halo, myś arfi. Ichna mien, ichna mczanin, mutamarydin, jajin. Kelimat, azom,